kuvia baro okumaniha ekomo yo pachera niyo yo malela. Chomo, eyo enehania eretangulu mopango tene. Chomo, kina utotopela ne saa nene wira hopanka otene. Vano, mapankaka etu edezenyu, yokalana mapante, majesi. Chikalaka pili chore kama, ni pili chokuvia, enehania eretangulu. Haya otene ntwe, eretangulu, erina mapante, majesi. Mapante meli, oreka macha, ni mapante meli, okuvia. Hayato, eretangulu, erina mapante, majesi. Meli oreka macha, meli okuvia. Vano ntweni wehe, machampulu makwawa. Nipau nne nori panonsala niwehu. Ninkala no retangulu, chomo. Nkora kwa wanyihu, tampeo nkala ntoko, eretangulu. Ntato no watalia vati, ninkala ntoko, eretangulu. Vano ntwe, nipanke ekwatarad. Otene ntweni chise elapisi chemu. Vano ntweni panke, nsitari, wokuma mono ntiana, orwaka mono, nlopwana. Oyo mpante, wopachera. Mpanke, nsitari nkwawe, wolikanacha niyoyo, nruanaka, vati. Chomo, oyo, ohimacha, mpante, onaeli. Vano, kukumu malenlia yoyo, nsitaruyo. Mpanke, nsitari nkwawe, nruanaka mono, ntiana. Oyo mpante woneraru. Vanu ntwe mpanke nsitari woli kanacha para otuka etesenyu inhu. Eyo mpante wonejese. Nihopanka mpante machese woli kanacha otene. Makupi! Vo nhopanke shani ekwataratu. Ekwataratu. Tampe enkala na mapante machese. Masi, otene oli kanacha. Kanibo ni nrekama, walani no kuvia. Otene nkala, oli kanacha. Tipani nhalo waha machampulu, okwataratu. Tumo, ekupu, echanela, leso, no kwataratu. Tumo makupi. Kina utotopela nchinene asipatani yaka. Ni hetu chawira ekwateratu enkalana mapante majese. Oli kanacha. Vano ntwe nipanke tezenyu yo triangulo. Yopachera mpanke nsitari mmocha. Worwa mono onlopwana. Vano mpanke keto okuma wa malenliaya ekomo. Yoyole nsitari mpankalenyu. Mpanke nsitari woro ochulu masi. Wokurupua. Vano mpange keto wokuruwela vati para ekomo yopachera. Ngochuka. Etesenyu ehu. Vano ntwena alikele mapante ayele etesenyu ila. Arema kavi ni mocha pili taru. Watane ngokitiri makupi. Vo ngopanka etriangulo. Etriangulo enkalana mapante mararu. Vano tipani nhalo okumihera machampulo otriangulo. Chomo esinali yema transitu ikinaku. Ehe etarato yonupa. Yomalasi, chomo. Vano va, ntweni panke, esirkulu. Empanki ya chane. Ntweni panke ke, orukureri harie. Haya, ntwe, re. Mpaka ukumaniha, ekomo. Chomo. Eyo, enihania, esirkulu. Kirina mapante, enkala yorukureri harie. Ntoko, nipankale huo. Nihewa. Ehe, e círculo encalantoko nrota. Kirena mapa